w morozy, biedne wody, czerwienie z mes, czerwienie z mes. Nie znam ona de policji, zawsze w rukawach policji, zwracam słomy dier, zwracam słomy dier. Zwracam oni się, jeśli barwa wraca na kośki, z